do okna, od piwnicy po strych. Układam marzenia, odkurzam swe sny. Spoglądam przez okno.

Drogie panie, czy ten bluesowy świat należy tylko do panów? To schemat sprzed lat. Zostawmy więc tę kuchnię, wyjdźmy z roli. Zaśpiewajmy bluesa, bluesa o tym, co nas boli. A boli nas ten podział, ten system dwóch ról. Wy jesteście silni, ale dla nas cały ten znój. Panowie, a może mała zmiana? Wy tu